0: edua saka yabi. Ilang utakat pit.
1: Lima kioski asi. Kasu tulew. Kasu tulew.
2: Nanok FM.